0: No, to mam przez takie obie.
1: Pan sobie to gada.
0: Powiedziała, że ja mówię, ty żyjesz w Kielach, już ma jaki jest tam procedur, żeby wyjść z tej połowy.
1: Czekaj, there.